głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Słuchaj, Stefania z Jaworzna tutaj. Muszę po prostu wyrzucić to z siebie. I dobra, wrzuć w końcu Viva La Vida od Coldplay, bo w tym radiu X-Vibe przynajmniej da się odetchnąć od tej całej reszty.

wychodzisz z założenia, że świat jest bezpieczny, a potem przypominasz sobie o roku 1997 i filmie Men in Black, gdzie Will Smith musiał użerać się z robalami w ludzkich skórach. Prawda jest taka, że to żadna fikcja, bo w tamtym czasie inżynierowie z branży technologii wcale nie byli lepsi, tworząc pierwsze zabawki Furby, które potrafiły wysyłać sygnały do amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, bo rzekomo uczyły się języka właściciela w czasie audycji, co brzmi jak początek taniego horroru klasy B. Siedzenie w X-Vibe to czysta przyjemność, zwłaszcza gdy słyszysz, jak ten plastikowy demon cicho szepcze w ciemnościach twojej sypialni. Czas na odrobinę niepokojącego rytmu, więc teraz Emilio i Austmacht w X-Vibe.

Siedzisz w ciemności i zastanawiasz się, czy ten szum za oknem to wiatr, czy coś, co zapomniało wrócić do grobu. A w Nightmerek dokładnie o to chodzi, bo świat jest dziwniejszy niż twoje najgorsze sny. Weźmy na przykład rok 1982, kiedy to na ekrany wszedł E.T., a ludzie wpadli w taką obsesję, że firma Atari wyprodukowała grę na licencji, która okazała się taką katastrofą, że miliony kartridży po prostu zakopano na pustyni w Nowym Meksyku, tworząc cmentarzysko elektronicznych śmieci, co Vix Vibe uważamy za całkiem niezłą metaforę ludzkiej natury, bo kto nie chciałby pogrzebać swoich błędów pod piachem? Teraz elektryczne gitary i kawałek dzieci. Vix Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

1982 roku pewien gość wpadł na pomysł stworzenia gry o E.T. na konsolę Atari, ale wyszło takie dno, że miliony kartridży zakopano na pustyni w Nowym Meksyku. Pustynny piach przykrył ten technologiczny wstyd skuteczniej niż twój ostatni nieudany związek. Teraz w X5 czas na S&R&D, Paro oraz Robbiego Rosena i ich Take Me Home Country Roads.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Siedzisz pewnie w mroku i zastanawiasz się, czy twoja lodówka w nocy też knuje przeciwko tobie, albo czy te cienie w kącie pokoju wreszcie zaczną składać się w coś sensownego. Bo w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł stworzenia filmu Maximum Overdrive, gdzie maszyny postanowiły po prostu skasować ludzkość, co było tak absurdalne i źle odebrane przez krytyków, że Stephen King, który to reżyserował, do dzisiaj pewnie poci się na samą myśl o tym dziele. A technologia tam pokazała, to dziś tylko uroczy eksponat w Muzeum Nieudanych Przepowiedni. Więc wyluzuj i daj się ponieść temu bitowi, bo teraz Bruno Mars i jego 24-karatowa magia w X-Files.

2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo uwierzyła w moc klątwy, że wysłała kopię taśmy do dyrektorów marketingu, żeby sprawdzić, czy przeżyją tydzień, co jest szczytem korporacyjnego absurdu w Nightmarek. Więc jeśli twój samochód nie odpala, to może po prostu zbyt często oglądasz dramaty. Teraz Olivia Rodrigo i Driver's License w X-Vibe.

To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box. Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, więc pewnie masz ochotę na coś, co zmrozi ci krew, albo przynajmniej sprawi, że zapragniesz wyłączyć internet na dobre. W roku 1999 pewna firma produkująca lalki wpadła na pomysł od i wyposażyć pluszowego misia w moduł rozpoznawania mowy, co w teorii miało być hitem, a w praktyce skończyło się dochodzeniem Rządowej Agencji Bezpieczeństwa, bo zabawka po nocach szeptała dzieciom rzeczy, których żaden rodzic nie chciałby usłyszeć. A wszystko przez błędy w kodzie, które zamieniały zwykłe śmery w upiorne wyznania. To był totalny obłęd, bo w X-Vibe nic nie boli tak bardzo jak dzieciństwo, które próbujecie wystraszyć. Więc odpuść sobie analizowanie tego bitu i po prostu wyluzuj przy dźwiękach, które znają wszyscy. A teraz Perfect i Chcemy Być Sobą w X-Vibe.

Barbara z Cygana tutaj. Słuchaj, tonę w tych pojemnikach z jedzeniem. Masakra jakaś. Po prostu potrzebuję czegoś na rozkręcenie tego całego meal prepu. Więc puść proszę M83 Midnight City w Radiu X-Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Kaśka! Kaśka!
3: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
2: Może pani poprosić Kaśkę?
3: Kaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
2: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

0: Grupa ich troje.
1: Znowu tu jesteś, choć pewnie powinieneś już dawno spać. Ale komu potrzebny sen, kiedy w X-Vibe płynie ten gęsty beat? W 1986 roku, w trakcie kręcenia filmu Poltergeist, ekipa postanowiła zaoszczędzić parę groszy i zamiast gumowych szkieletów użyła prawdziwych ludzkich szczątków, bo były tańsze w hurtowni medycznej. Co tłumaczy, dlaczego aktorzy wyglądali na autentycznie przerażonych, kiedy wpadali do basenu pełnego kości. To jest właśnie ten rodzaj absurdu, który sprawia, że dzisiejsza technologia cyfrowa wydaje się wyjątkowo sterylna i nudna. Teraz Rickston i Me and My Broken Heart w

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze, co brzmi jak niezły żart z planu. To w Nightmarek buduje klimat lepszy niż tanie efekty specjalne. A teraz w czasie audycji w X-Vibe poleci James Young z utworem Infinity, wibrując w rytm twojej samotności.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: My style can't be duplicated or recycled. This chick is a sick individual.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla słabych, a rzeczywistość jest zbyt nudna, żeby ją przespać. W X-Vibe. Pamiętasz, jak w 1996 roku w filmie Fargo bracia Coen wmówili wszystkim, że ta krwawa jatka z maszynką do mięsa wydarzyła się naprawdę? Ludzie łyknęli to jak pelikany, chociaż to był totalny obłęd i czysta fikcja wymyślona przy kawie. Najlepsze jest to, że turystyka w Minnesocie wystrzeliła, bo każdy chciał zobaczyć ten słynny, zasypany śniegiem słupek przy drodze. Ludzie są dziwni, a świat to jeden wielki żart z kiepskim montażem. Teraz Krzysztof Krawczyk i my, Cyganie, w X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy ten półsekundowy brak uśmiechu kasjerki był zapowiedzą końca cywilizacji, więc puszczamy mu to dosłowne pożegnanie z rzeczywistością, w której miał być szczęśliwy. To był totalny obłęd w radiu X-Vibe. CeeLo Green i Forget You, dedykowane od Marka dla jego wyimaginowanych wrogów.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, nie wiedząc, czy to już świt, czy wciąż środek tego cyrku. A ja tu siedzę i zastanawiam się, dlaczego w 1987 roku ludzie wierzyli, że filmowy Max Headroom to prawdziwa sztuczna inteligencja, podczas gdy w rzeczywistości pod grubą warstwą lateksu i makijażu pocił się facet, który w trakcie transmisji telewizyjnej w Chicago został zastąpiony przez hakera w masce, co do dziś pozostaje jedną z najbardziej absurdalnych zagadek, bo nikt nigdy nie ustalił, kto tak naprawdę włamał się na wizję, żeby bełkotać o napojach gazowanych. Więc zanim zaczniesz podejrzewać swój sprzęt o spisek, posłuchaj tego bitu, bo Lil Durk i Morgan Wallen w Stand Ode i Me w X-Vibe brzmią jak jedyne sensowne wyjaśnienie tego całego chaosu.

Marek z Ursynowa nie śpi, bo niego kot uważa, że trzecia nad ranem to idealny moment na naukę parkouru po szafkach, więc dedykuje mu Cruel Summer pod Taylor Swift. Dosłownie, bo lato w tym mieszkaniu przez te zwierzaki to czysty obłęd. Słuchasz w radiu X-Vibe. Dla kota od Marka.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty wciąż tkwisz w tym elektronicznym czyśćcu w X-Vibe, gdzie czas płynie wedle własnego, pokręconego rytmu. Pamiętasz rok 2004, kiedy świat technologii oszalał na punkcie wczesnych systemów rozpoznawania twarzy, które zamiast identyfikować ludzi, notorycznie myliły ich z doniczkami albo pszakami, co było totalnym obłędem. To czysta ironia, że chcieliśmy kontrolować rzeczywistość, a przegrywaliśmy z byle paprotką w kącie biura. Zresztą, czy to w ogóle miało znaczenie, skoro i tak wszyscy czuliśmy się jak cienie w krzywym zwierciadle, więc dajmy już spokój tej cyfrowej paranoi, bo czas ruszyć dalej w rytmie, który idealnie pasuje do tego bajzlu. A teraz kult i utwór Polska w Radiu X-Vibe.

Zegary wskazują 3 nad ranem, a ty wciąż tkwisz w tym samym fotelu, co oznacza, że albo masz bezsenność, albo żyjesz w świecie, gdzie czas jest tylko sugestią. W 1998 roku twórcy filmu Poltergeist trzecia część musieli zmierzyć się z czymś znacznie gorszym niż słabe recenzje, bo główna aktorka Heather O'Rourke zmarła przed premierą, przez co ekipa musiała dokręcać zakończenie z dublerką ukrywającą twarz, co wyszło tak groteskowo, że trudno oderwać wzrok od tej filmowej nekromancji. W czasie audycji w X-Vibe często zastanawiam się, czy te wszystkie bity, które puszczam, nie są tylko echem rzeczy dawno zapomnianych, jak ten filmowy absurd. Zostawiam cię z tym ciężkim klimatem. Niech wybrzmi ten rytm. Teraz Post Malone oraz Young Thug i ich Goodbyes w X-Vibe.

0: Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Radio X-Vibe.

Marek z Ursynowa. Wysłał do szefa wiadomość o spotkaniu, ale telefon zamienił ważne ustalenia na wyznanie o kochaniu. Więc teraz w radiu X-Vibe gramy Lolita Go Home od Jane Birkin, żeby szef wreszcie zrozumiał, że to był tylko nieszczęśliwy błąd systemu, a nie prośba o szybki powrót do domu, co dedykuje od Marka dla jego mocno skonfundowanego przełożonego.

To był Jeruzalema w wykonaniu Master KG, Berna Boya i Nomce Bozikode w X-Vibe. Czy wiesz, że Master KG pochodzi z małej wioski w RPA, gdzie zaczynał karierę, nagrywając piosenki na starym komputerze w sypialni? Mamy następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę The Boomtown Rats. Zostań z radiem X-Vibe.

szef znowu chce feedbacku na callu, załóż słuchawki, włącz X-Vibe. Przynajmniej jeden głos w twojej głowie będzie miał sens. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook.

Are you ready?

skoro weekend stop, to chyba musimy przestać, bo sąsiedzi wzywają policję. Ale hej, pon the replay i znowu to samo, dopóki ktoś nie wyciągnie wtyczki z kontaktu. Radio X Vibe.

0: dostępna aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: You ready, B? Let's go get him.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

najpierw wyśpiewałeś wszystkie swoje secrets, a teraz udajesz, że nic nie pamiętasz. Klasyka gatunku, stary. Czas, żebyś w końcu remember, co tu właściwie robimy. Radio

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

To była Doeki z utworem Anxiety w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała od nagrywania rapu w szafie swojej mamy? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża T-Pau. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Pragi przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 miesiące temu zajechał mi drogę na rondzie, przez co do dziś za każdym razem, gdy widzę ten model, sprawdzam w lusterku, czy nie próbuje mnie znowu wyprzedzić. Więc w Radiu X Vibe leci Rich Baby Daddy od Drake, Sexy Ed i Sha. Bo skoro już tak bardzo chciałeś być pierwszy, to teraz musisz być moim bogatym tatusiem, dla którego Marek z Pragi dedykuje ten numer temu cwaniakowi z kombi.

hot dog days.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

0: care.
1: Jackie Chan nauczył cię karate, ale un nodo all'anima to już terapia, na którą nie masz budżetu. Dobrze, że chociaż muzyka jest za darmo.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego bota z banku, który przesyła mi powiadomienie o zablokowanym koncie średnio co 15 minut. Więc dedykuję mu In the Air Tonight od Phila Collinsa, bo faktycznie czuję, że coś wisi w powietrzu, kiedy tylko odświeżam skrzynkę. A w radiu X-Vibe właśnie leci ten numer dla Marka z Ursynowa, żeby wreszcie dał spokój z tymi fake alertami.

to był In The Shadows zespołu The Rasmus, X Vibe. Czy wiesz, że wokalista tej grupy, Laurie, wydał kiedyś własną linię stylowych mebli? Następne hity dla pokolenia X. A teraz wjeżdża Chris Brown. Zostań z radiem.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To było One More Night od Maroon 5 w X-Vive. Wiesz, że Adam Levine przed karierą muzyczną pracował jako asystent scenarysty w serialu medycznym? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Fred Ventura. Zostań z radiem X-Vive.

Krystian z Pruszkowa, tutaj ledwo wyrobiłem na zakrętach, bo widziałem ich dzisiaj na żywo i muszę to odkręcić. Puść mi proszę Happy Hour od The House Martins, bo w tym radiu X-Vibe przy Kanie nie puszczacie same sieczki.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Miałeś heart attack przez ten cały stres? A teraz pora na lunch, żeby wreszcie przestało ci burczeć w brzuchu. Jedz, zanim znowu wpadniesz w panikę. Radio X-Vibe.

najpierw Dancing, a teraz Only With You Dance Mix. Słuchaj, jeśli wciąż liczysz, że to wyjście na parkiet zamieni się w romantyczną randkę, to mam dla ciebie złą wiadomość. Jesteś w głębokim błędzie. Radio X Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu sąsiadowi z dołu, bo najwyraźniej każda próba zaparkowania samochodu po godzinie 22 kończy się u niego rozpaczliwym stukaniem w kaloryfer, więc Beyoncé ze swoim Naughty Girl idealnie podsumowuje to niegrzeczne zachowanie w radiu X-Vibe dla sąsiada od Marka.

0: Co ty wiesz o zabijaniu?
1: Ale chyba ciszy. My w X-Vibe wiemy wszystko. Robimy to najlepszą muzyką. Bez litości.
2: I try and make a next motherfucking scene up in here. Fucking Shmurda she wrote.
3: Yeah, my shmurda is like
4: this. Jello beats.

Duncan Sheik i Berly Breathing w X-Vibe. Wiedziałeś, że on rzucił karierę w finansach, żeby grać muzykę? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę Billy Idol w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

najpierw utknąłeś w The Middle, a teraz musisz zmierzyć się z Disco Bambiną. Jeśli to nie jest kryzys wieku średniego, to nie wiem, co jest. Radio X-Vibe.

To był Unholy w wykonaniu Sama Smitha i Kim Petras w X-Vibe. Czy wiesz, że Sam Smith jest dalekim kuzynem piosenkarki Lily Allen? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Duran Duran. Zostań w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Gracjan, tutaj ze Sfornegaci. Próbuję właśnie ogarnąć te graty w garażu i wpadło mi do głowy to, co katowaliśmy w akademiku. Puszczaj Wild Thoughts feat Rihanna and Bryson Tiller od DJ Khaled. Rihanna and Bryson Tiller. Bo Radio X-Vibe to jedyne miejsce, gdzie jeszcze da się tego słuchać.

0: Radio Pokolenia X.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

0: Dzięki. Dzięki. Cześć.
1: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
2: Yeah.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które wczoraj o 3 nad ranem zamówiło przez internet zestaw do profesjonalnej hodowli mrówek. Więc, żeby te zawsze miały co jeść i zawsze były przy nim, w radiu X-Vibe leci Ace of Base i Always Have, Always Will, dedykowane

to było Close to You od Gracie Abrams w X-Vibe? Wiedziałeś, że ona napisała ten numer jako demo już 7 lat temu? To następne hity dla pokolenia X, a za moment wjeżdża Sportfreunde Stiller. Zostań z radiem

próbowałeś Get You, ale skończyłeś z Be Faithful. Widzę, że twoje życie to pasmo nieudanych randek i kiepskich decyzji. Cóż, przynajmniej muzyka się zgadza. Radio X Vibe.

vibe.pl. Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

Rose, to totalna strata paliwa. Ale przynajmniej w Reflections zobaczysz swoją smutną minę, kiedy zorientujesz się, że to już koniec. Słuchasz.

0: Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.
1: Chuck, chuck, chuck, chuck, gone. Chuck, gone. Chuck, gone. Chuck, gone.

To był Wellerman w wersji Nathana Evansa i 220 Cat w X-Vibe. Wiedziałeś, że Evans pracował jako listonosz, zanim ten szantowy muar stał się wiralem? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają Cherry Poppin' Daddies. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Ach, Jolanta z Chorzowa tutaj. Właśnie wywaliłam numer tego typa i muszę jakoś odreagować. Więc poproszę The Time Dirty Bit od Black Eyed Peas, bo nic tak nie poprawia humoru w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Mirrors przeglądałeś się tak długo, aż ci odbiło. Więc teraz wjeżdża Crazy Crazy. Nie przejmuj się, wszyscy tu mamy równo pod sufitem. Radio X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór swojemu sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej George Michael i Mary J. Blige w piosence S najlepiej rozumieją, że jeśli ktoś po 23 przesuwa meble, to powinien robić to przynajmniej w rytm muzyki. Więc życzę spokojnego wieczoru w Radiu X-Vibe przy kawałku S od George'a Michaela i Mary J. Blige dla sąsiada od Marka.

słyszałeś Atlantis Is Calling od Modern Talking w X-Vibe? A wiedziałeś, że Dieter Bohlen nagrał później ponad 20 numerów 1 w Niemczech pod różnymi pseudonimami? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Sheena Easton, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Nowa godzina. Ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Blank Space od Taylor Swift w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona napisała swój pierwszy utwór w wieku 12 lat? Następne hity dla pokolenia X. A za moment wjeżdża Donna Summer. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchaj, Vanessa z kurtu ledwo żyje po tym treningu piłkarskim. Daj coś na rozluźnienie, może, no wiesz, His Eyes od Pseudo Echo, bo Radio X Vibe to jedyne, co

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

0: Doing the do, a potem let you down.
1: Czyli typowy opis twojego ostatniego związku, tylko z lepszym bitem. Nie dziękuj. To Radio X-Vibe.

Skoro Never Be The Same już za tobą, to czas na kręgosłup z gumy. Jeśli nie połamiemy się przy Do The Limbo Dance, to znaczy, że nie mamy wstydu. Radio X, Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

To była Olivia Rodrigo i Vampire w X-Vibe. Wiedziałeś, że Olivia napisała ten tekst na serwetce w trakcie lotu samolotem? Następny hitek dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Cher. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Piaseczna pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po 10 latach wspólnego mieszkania wreszcie przestała wierzyć, że on naprawdę widzi ją po raz pierwszy. A przecież to ewidentny hymn o przełamywaniu rutyny w domowym korytarzu. Niech te dźwięki przypomną jej, że nawet najdłuższa wizyta musi mieć swój finał, więc leci dla teściowej od Marka w Radiu X Vibe. The script for the first time. Trzymajcie się tam ciepło.

0: Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.
1: One, two, three, four.

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

ona wyglądała tak idealnie, że aż podejrzanie. Więc teraz musimy sprawdzić, co z tą całą Anną. Pewnie też ma sporo za uszami, nie? Totalny obłęd w Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.

0: how you are.
1: Marek z Radomia przesyła wiadomość do swojej żony Ewy, bo w kuchni dosłownie zapadła się podłoga i teraz muszą żyć na wysepce z mebli. A ten utwór idealnie oddaje dramat walki o przetrwanie na ich własnym, prywatnym kontynencie. Więc w Radiu X-Vibe leci America zespołu Razor Light dla Ewy od Marka. Trzymajcie się tam na tym wyżu.

To był Flash in the Night zespołu Secret Service w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Ola Håkansson pisał hity dla grupy Army of Lovers? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Saxena, El Puffin, więc zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki.

Marek Grzechuta śpiewał o wiośnie, która jest totalnym klasykiem. Choć po 24 godzinach deszczu przypomina raczej poligon doświadczalny niż silankę. W 1986 roku świat dowiedział się, że owce w Norwegii zaczęły wykazywać dziwne reakcje na opad radioaktywny, co dowodzi, że natura zawsze znajdzie sposób, żeby nas zaskoczyć w najmniej odpowiednim momencie. Skoro już wiemy, że świat bywa dla nas odrobinę za duży, a my w nim wyglądamy jak zagubione owce, czas na odrobinę innej perspektywy w Radiu X-Vibe. Teraz Alfie Wilson oraz Tober i Too Small for the World w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że Outside to instrukcja obsługi ich wycieraczki, która po prostu nie chce domykać się w środku. To totalny klasyk o walce z wilgocią w przedpokoju, więc trzymajcie się tam ciepło w tym przeciągu. A teraz w Radiu X Vibe Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside dla żony Marka od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Nina Czuba z ekipą Prowinc właśnie skończyli snuć swoje rozważania o zostawaniu w domu. I szczerze mówiąc, mam podobny nastrój, bo wyjście z kanapy to w 2024 roku wyzwanie godne Herosa. W 1986 roku Robert Plant wydał solowy album i nikogo nie obchodziło, czy komuś chce się wychodzić, bo liczył się tylko ten głos. Skoro on wtedy nie zwalniał tempa, to i my nie będziemy. Słuchaj Roberta Planta i Plecz Pin w X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To był Old Town Road w wykonaniu Lil Nas X i Billy Ray Cyrusa w X-Vibe. Billy Ray Cyrus, zanim stał się gwiazdą country, pracował jako monter krefonów, co tłumaczy, dlaczego tak dobrze dogaduje się z kablami. To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają Pet Shop Boys. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

I mowa? W 1996 roku pewien człowiek z firmy Microsoft stwierdził, że praca zdalna stanie się normą, co wtedy brzmiało jak kiepski żart, a dzisiaj wszyscy siedzimy w dresach przed monitorami. Skoro już jesteśmy przy biurowych klimatach i udawaniu, że coś robimy, czas na zmianę klimatu z melancholijnego na taki, który każe ruszyć się z fotela, bo przecież nikt nie będzie pracował w domu za darmo. Teraz Fifth Harmony oraz Ty Dolla Sign i ich Work From Home w Radiu X Vibe.

0: Słuchaj, Marek z Radomia pisze do swojej teściowej, która wciąż nie może zrozumieć, że podłoga w kuchni to nie miejsce na drzemki, więc dedykuje jej ten kawałek o konieczności natychmiastowego wstania z paneli. A teraz w Radiu X-Vibe Jennifer Lopez, Pitbull on the floor. Dla teściowej od Marka.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

To było tak niepowstrzymane, że aż zaczęły mnie boleć zęby od nadmiaru energii. Ale w sumie dobrze wiedzieć, że jeszcze nie wszyscy zapomnieli, jak obsługiwać syntezatory. Skoro już przy tym jesteśmy, w 1993 roku świat oszalał na punkcie pewnego gościa w skórzanych spodniach, który udowodnił, że wystarczą 3 akordy i odpowiednia dawka testosteronu, żeby zdefiniować brzmienie dekady. Czas wrócić do podstaw, gdzie gitara nie przeprasza, że istnieje. Więc teraz Lenny Kravitz i Are You Gonna Go My Way w X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To był Pompeii od Bastille w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista zespołu Dan Smith nie potrafi czytać nut? Następne hity dla pokolenia X. A teraz Orchestral Maneuvers in the Dark. Zostań w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: oddasz się lądując. Chcesz wszystko mieć na własność, nawet...
1: Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś.

Edyta Górniak i ten jej kolorowy wiatr to idealny sposób na zmuszenie Cię do refleksji nad naturą. Choć przyznajmy szczerze, że po trzecim powtórzeniu wiatr zaczyna wiać nudą. Skoro już jesteśmy przy nostalgii, czy wiesz, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie wirtualnych zwierzątek, które zdychały z głodu, gdy tylko zapomniałeś nakarmić plastikowe jajko? To całkiem niezła metafora naszych starań o utrzymanie powagi w tym wieczorze. Przeskoczmy więc z tej melancholijnej łąki prosto na parkiet, gdzie tlen nie jest wymagany, a jedyną potrzebą jest ruch. Czas na odrobinę więcej energii, którą zapewni Cobra Starship oraz Sabi w utworze You Make Me Feel w radiu X-Vibe.

rany. Pelagia z zadek tu, ledwo ogarniam ten cały raban, bo właśnie wysyłają mnie w teren, ale muszę, no po prostu muszę usłyszeć kilku kumpli wes od Anny Jurksztowicz w Radio X Vibe, póki jeszcze łapię zasięg.

Diet McRae właśnie wyrzuciła z siebie tyle emocji, że aż mi się zrobiło żal tego chłopaka. Chociaż podejrzewam, że w 1997 roku nie jeden gość po zerwaniu po prostu wrzucał płytę do odtwarzacza i szedł na miasto udawać, że świat się nie zawalił. A skoro już mowa o udawaniu, że wszystko jest w porządku, to czas na Gabriel, która w swojej twórczości udowadnia, że jednak da się wyjść z każdej opresji. Więc teraz Gabriel i Out of Reach w X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

to był Kyrie od Mister Mister w X-Vibe. Czy wiesz, że basista tego zespołu wcześniej grał z samą Tiną Turner? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Lenę Marlin. Zostań w radiu i

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Rokowa propagacja. W każdy czwartek o 21:00. Włącz radio. Wyłącz poprawność.
1: Dobry wieczór. Troszeczkę musielibyśmy poprawić tego dżingla, bo nie w każdy czwartek, ale w ostatni czwartek, czyli dziś. I niech nie zwiedzie was mój radosny głos, bo jest, jak to powiedział kolega Łukasz, całkiem niedawno napisał mi, smutno nam w uj. Prawdę mówiąc, tak, dzisiaj, proszę państwa, będzie właśnie tak, będzie brudno, rokowo, ponieważ to ostatnie wydanie rokowej propagacji w X-Vibe. Gramy sobie do niedzieli, o tym jeszcze powiem, ale na razie zaczynamy.

Otwieracz i Nocny Kochanek z albumu O Jeden Most za daleko z roku 2022. Dlaczego Otwieracz? Postanowiłem zamknąć wszystkie audycje rockowej propagacji w taką klamrę. To Otwieracz był pierwszym numerem, kiedy 47 tygodni temu rozpoczynaliśmy naszą wspólną przygodę z rockową propagacją i dlatego taka klamra. Słuchajcie, dzisiaj będzie brudno, będzie rockowo, będzie niecenzuralnie, w ogóle będzie samo dobro muzyczne. Postanowiłem dzisiaj właśnie czynić dobro muzyczne, bo po prostu tak na koniec czyńmy dobro, proszę Państwa. One jest trudne do robienia i czasami dostaje się takiego, może powiem, cios pod żebro. Nie mówię w tym momencie o zamknięciu radia, mówię tak ogólnie o życiu. No cóż, ale trzeba powstać, proszę Państwa, i ruszyć. Cztery litery i ruszyć dalej. Albo jak to napisał Ozzy Osbourne, że nikt go nie powstrzyma, albo nas nie powstrzyma, bo to jest don't wanna stop. To co? Ozzy is Black Rain? Dobra, gotowi? Aha, w ogóle zróbcie głośniej tak w ogóle, bo to tą audycję dzisiaj słuchamy głośno i co najmniej, co najmniej do 23, a najwyżej nas po prostu odetnie od tutaj transferu danych. No to co? To Ozzy.

Jest czwartek, Anno Domini 2026 i uwaga, uwaga, mamy nietypowe święta. Mamy Światowy Dzień Ośmiornicy, Międzynarodowy Dzień Podologii oraz Światowy Dzień Wzroku, więc my, proszę Państwa, dzisiaj będziemy dokładnie właśnie podążać tam, gdzie wzrok nie sięga, cytując oczywiście Wieszcza, nie inne tam takie rzeczy, ale to jest dopiero, słuchajcie, zabawa. Dzisiaj jak dzisiaj, Światowy Dzień Wzroku, jutro jest Światowy Dzień Jaja, tak już przyspieszamy troszkę, ale w sobotę to jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, proszę Państwa. No i teraz sobie to wszystko poskładajcie, nie? Tak razem, że tak powiem brzydko, do kupy.

Spoon Man, czyli gość od łóżeczek z albumu Super Unknown z jakże przepięknego roku 1994. To oczywiście grupa Sound.

Garden. Nie powiedziałem, że muzycznie, proszę Państwa, gramy z tak zwanej playlisty The Best Of, The Best Of, The Best Of. Dokładnie, jest 20 parę utworów. Nie mam zielonego pojęcia, czy nam się tutaj zmieści. Będziemy próbować, bo troszkę bym chciał rozmawiać do Was, znaczy mówić do Was, a jednocześnie chciałbym puszczać muzykę, także jakoś to wszystko postaram się tu poukładać. Był Soundgarden, był Ozzy, był Nocny Kochanek, no to czas na Rage Against the Machine. Jak jeszcze nie zrobiliście głośniej, to jest szansa na teraz.

Proszę, jak nam się tu pięknie wpisało Guerrilla Radio, Guerrilla Radio, Rage Against the Machine i The Battle of the Los Angeles, czyli Bitwa o Los Angeles, jakże przepiękny album z 99 roku i tam on krzyczy na końcu, nie zatrzymacie nas. Oczywiście, że nas nie zatrzymacie w czynieniu dobra dzisiaj muzycznie. Chciałem wam powiedzieć, że utwór następny kojarzy mi się bardzo, ale to bardzo z zimą, szczególnie w pierwszym wersie, będziecie wiedzieć dlaczego, ale tak. Proszę państwa, przyszła jesień. Widziałem dzisiaj kobietę w płaszczu.

1997, Lords of the Boards i grupa Guano Apes z albumu Proud Like a God. Piękne, prawda? Także dla wszystkich snowboardowców, tych mniejszych i tych większych, serdeczne pozdrowienia, ponieważ ja też troszkę potrafię. Tak się pochwala, co tam, nie? Zima już niedługo, to może, co by tylko nóżki nie skręcić. Przed bieganiem i nie tylko. Słuchajcie, to był rok 97, a w tej chwili wskoczymy sobie w rok 2021. I to taka grupa, w którą graliśmy tutaj tyle razy, że można by to uznać za power play. W sumie dzisiaj większość utworów można tutaj za power play uznać. No taka to audycja. Ale oni są wyjątkowi, proszę państwa, bo oni grają bluesa strzelbami.

To oczywiście grupa Volbeat, Shotgun Blues i album Servant of the Mind z roku 2021. Ale wrócę do tematu tak zwanych świąt nietypowych, bo dzisiaj wiadomo, sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. Jutro mamy Światowy Dzień Jaja i potem Święta Zdrowia Psychicznego. Tak, zgadzam się tutaj z tym, że czasami trzeba zrobić niezłe jaja, żeby żyć zdrowo psychicznie, także po prostu weekend się zbliża, słuchajcie, to można coś poświrować generalnie, żeby być normalnym, bo te Święto Zdrowia Psychicznego to w sobotę, nie? Także pamiętajcie, Kuku Jumbo i do przodu. Kuku Jumbo nie będziemy grali dzisiaj to w sumie nawet, proszę Państwa, czy będzie cover dzisiaj? Wychodzi na to, że nie. Znaczy, troszkę będzie, ale troszkę nie będzie. Ale to, że tak powiem, dojdziemy i do tego.

Powiem tak, ten numer jest po prostu genialny. Toxicity, systemowy down oczywiście, album Toxicity z 2001 roku. Coś mi tu pisze, uwaga, uwaga, coś mi tu pisze, że nie można odtworzyć. O, chyba będzie można. Następnego utworu, dobrze, coś tu się na chwilę zawiesiło, to, tak to bywa czasami. Słuchajcie, bo jaja, tak sobie, tak powiem, tutaj sobie, nie robimy sobie jaj, my tutaj czynimy, proszę Państwa, dobre muzyczne, ale temat jaj do nas powrócił, tak, takim feedbackiem troszkę, niechcący powiem, tak sobie myślałem, że jak powiem, że jutro jest Światowy Dzień Jaja, to zawsze będą jakieś jaja, bo dzisiaj mamy sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga, więc słuchajcie, sięgamy. Teraz uwaga, pytanie do Was, jak się pisze nazwę miasta Rozdraże w? No, jak? Przez jakie ży? No, ktoś wie? Ktoś wie? Od razu powiem. Przed rzec z kropką, ale dlaczego do tego, dlaczego tutaj do tego Rozdrażewa, proszę Państwa, chciałem Wam zabrać? Otóż, uwaga, uwaga. Tam jest największe jajo w Polsce w charakterze pomnikowym, łamane na instalacje powiązane z miejscowością właśnie Rozdrażew. I to jest, uwaga, 3-metrowa wielkanocna pisanka. Ja powiem tak, tam naprawdę, i to powiem tak, panie mają wielkie jaja. A wiecie dlaczego? Bo to Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich po prostu zrobiło taką 3-metrową pisankę i ona tam po prostu stoi, także no, cóż ja mogę powiedzieć. Tylko Warszawa może troszkę się poszczycić, bo też ma pomnik rzeźby na stałe w kształcie jajka i tam jest troszkę, ona jest troszeczkę większa, ale jeżeli chodzi o wielką, największą pisankę, to proszę Państwa, zapraszam do Rozdrażewa. Ja wiem, że przed nami dopiero święta ten Bożego Narodzenia, ale to jest właśnie X-Vibe i takie tam, takie, że tak, Rozdrażew, tak, widzę, że z kropką, bardzo dobrze, świetnie, tak jest. No dobra, to my sobie jaj nie robimy, proszę Państwa, to teraz będzie utwór, który po prostu zrywa czapki z głów. I ja wiem, że zrobiliście już głośniej, teraz zróbcie jeszcze głośniej i trzymajcie się od początku.

0: Jestem siłą, która rośnie z każdym dniem. Iron Head, utwór nazywa się Ponad Wszystko, a album to Dzień za Dniem z roku 2022. Tak, posłuchajcie, to oni naprawdę grzeją tak, że jak tego się słucha na słuchawkach, to jak tego się słucha w samochodzie. Mi bardzo jest miło, jak tutaj czytam od was informacje, że niektóre utwory trafiają do playlisty, która będzie z wami jutro rano, jadąc do pracy, także cieszy mnie to bardzo. Bardzo mnie to cieszy. Tylko wiem, że jest jesień już i trochę jest zimno, bo u mnie to raptem 10 stopni. I jak się będzie tego słuchać tak przy zamkniętych oknach, to trochę słabo, nie? Także bluza z kapturem, albo i nie, jak wolicie. I okna w dół i na czerwonym świetle jak najbardziej. Iron Head za nami, a teraz zespół, który też w nazwie ma Iron.
1: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.

No tej grupy to chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, czyli Iron Maiden, The Trooper z albumu Peace of Mind z roku 83. Ukochany mój album, powiem szczerze, chociaż bardzo krótki, bo zawiera tym 9 utworów i 46 minut i 9 sekund trwa, ale tak, odcisnął piętno, że tak powiem, w mojej głowie muzycznej na to, co działo się później. To jeden z pierwszych albumów, które usłyszałem jako młody, jeszcze nawet nie adept, słuchacz muzyki metalowej. Teraz jest tak, słuchajcie, 21:46. To jeszcze jest taki moment, że jeszcze musimy pograć takie w miarę spokojne piosenki, ale te niespokojne już idą, już je widzę na playliście. Jak słyszycie, się uśmiecham, więc no, będzie. Będzie, oczywiście będzie, ale zanim będzie, to posłuchamy sobie, jak to po hiszpańsku można zagrać ska. Ale nie do końca to będzie ska, bo to będzie taka gitarra, to po hiszpańsku to musi być gitarra, taka, że

No i spróbujcie tak pośpiewać jak on. Intifada, grupa Skap, czyli Skapy, tak to się ładnie pisze. Album, nie wiem, nie umiem po hiszpańsku, ale to jest chyba Que Corra La Voz, nie? To mają dwa R, Corra, Que Corra La Voz, tak myślę, że będzie. Po hiszpańsku to studialne czasy mi się troszkę przypomniały, bo tam generalnie graliśmy Skap na każdej imprezie, aż w końcu wszyscy się przyzwyczaili, że chłopaki przynoszą taką dziwną muzykę. Słuchajcie, jest 21:50, więc nie ma na co czekać na to, te piosenki, które mogą być troszkę bardziej niecenzuralne albo dotykać tematów takich, o których powinniśmy śpiewać po 22:00. Już nie ma na co czekać, po prostu. To powiem tak, tej piosenki nie puszczaliśmy na imprezach w czasie studiów. To może by było ciekawe.

Piosenka 1, proszę Państwa, grupa The Bill z albumu Sex and Roll. I tu mam nie tą datę, widzę, więc za chwilę Wam podam, jaka była prawdziwa, kiedy ten album się ukazał. Tak, to jest bardzo ciekawa piosenka, jeżeli chodzi o imprezy. Tak myślę, że grając taką muzykę na imprezach byłoby całkiem ciekawie. Nie wiem, jakby potem na domówkach na przykład, jakby mieszkania wyglądały. Ale tak, oczywiście nie popieramy przemocy domowej, ani w ogóle przemocy nie popieramy, tylko w celach oczywiście przyjemnych jak najbardziej, tak jak było w piosence. Także, o, no, kurde, słyszeliście? Są zwierzaki, musi być, ekipa jest gotowa nawet na ostatnią audycję, także wszyscy zaliczeni, zwierzaki, dzięki. Potem dostaniecie to, co dostaniecie jak zwykle do jedzonka. No cóż, a my, proszę Państwa, jak już żeśmy troszkę przyspieszyli, o, patrzcie, teraz się będą odzywać co chwila, nie? Dobra, zaraz wyjdę na balkon, chwila. I, no, muzycznie, proszę Państwa, teraz będziemy walczyć z systemem, z rozbujanymi betoniarami, czyli zaczynamy takie punk rockowe granie.

0: walka z systemem... Oj, nie, nie, nie. Dżingiel za chwilę, proszę Państwa, za chwilę. Walka z systemem rozbujane betoniary z albumu Pacifix. I tutaj niestety muszę zerknąć w przeglądarkę, bo nie pamiętam. Pacifix. I teraz zobaczymy, co nam wyskoczy. Rozbujane betoniary. 2009, dobra. 2009, ale to chyba jakaś składaneczka była, coś mi się tak wydaje. A teraz zobaczymy ten album wcześniej, bo nie, tak się zakręciłem i powiem szczerze, śpiewałem, mówiąc krótko, ten utwór, który jest bardzo krótki, 2 minuty 19 sekund. Sex and Roll Debila, z którego roku oryginalnie jest ta płyta, bo tu trzeba podać. Sex and Roll, zobaczymy, z którego roku. Trzeci album, no proszę, wydany w 1995 roku, no, czyli składaneczka albo to, co wrzucili na streaming w 2006, troszkę tutaj mnie zmyliło, ale uwaga, uwaga, to był rok 1995. Proszę Państwa, minęła dokładnie godzina 22 i teraz się, proszę Państwa, zacznie. Wiem, że powiedziałem w jednym zdaniu dwa razy, proszę Państwa, ale tak bywa.
1: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy. Radio X.

No przecież mówiłem, że się zacznie. 666, twoja stara of death. Tak, naprawdę, tak nazywa się ta grupa. Jak trafiłem na nich po raz pierwszy, to myślałem, że sobie ktoś po prostu, mówiąc krótko, jaja robi. Nie, nie, jaja to jutro. Ale nie, oni nawet koncerty grają, także jak będę miał kiedyś możliwość pójść, to bardzo chętnie. Chociaż powiem wam, że ten numer, który zagraliśmy tydzień temu, i ten dzisiejszy, to takie najlżejsze, mówiąc krótko, takie, że jeszcze można je puścić, nawet po 22. Można zagrać, ale całe płyty są po prostu, powiem szczerze, no, odjazdowe. Naprawdę jest grubo. Grubo muzycznie i grubo słownie. Tekstowo, można by tak nawet powiedzieć. Słuchajcie, jest taka sprawa, że bo ja muszę to zrobić. 22.05, więc już można. Można. Oczywiście, jakby ktoś pytał, to otwieram orężady, tak? Proszę Państwa, kochani, dziękuję bardzo za to, że byliście ze mną przez 47 tygodni. I chciałem teraz, uwaga, o, właśnie chciałem w tym momencie wznieść toast za wasze zdrowie, także kochani, raz jeszcze, wasze zdrowie. Wiem, chciałem to zrobić specjalnie, żeby było słychać.

0: grupa Rewizja, punkowy protest song z albumu Fabryka z roku 2016. Nie wiem, czy wy też słyszeliście, że oni tam o jajach śpiewali? No, bo oni też wiedzą, że jutro jest święto jaja, także spokojnie. I czy jeszcze jakieś piosenki będziemy tu o jajach mieli? Chyba już, powiem szczerze, że nie wszystkie teksty pamiętam. No, może coś jeszcze być takiego zbliżonego, nie? Na naszej antenie, słuchajcie, brzmiały piosenki różne. Po hiszpańsku, po słowacku i w różnych językach też. Pamiętam, że graliśmy też coś tam gdzieś z francuskiego i z japońskiego. Dawno to było, ale jest taki jeden utwór grupy Chorki ze Slize słowackiej, który nazywa się Cigarety. Mu opowiada o cigaretach, czyli o papierosach. Ale oczywiście nie pochwalamy. Nie pochwalamy palenia, absolutnie. Pijemy tylko orężadę i to najlepiej jest polską orężadę i papierosy nie, ale piosenka jest jakże przepiękna. Z albumu Żywak, czyli Na żywo, Chorki ze Slize.
1: Może być pomalá, lebo nevládzeme. Je to taká táto. Je to taká balada, ktorú tu na doniesol švagor. Ak to nikde neukradol, tak je to jeho. Je to balada o cigaretách.

0: Díky moc!
1: Cigarety, Live, Forki ze Slizy z albumu Żywak z roku 2005. I powiem tak wam, szczerze, nigdy nie pokusiłem się, żeby zobaczyć, o co chodzi w tej piosence, żeby poczytać. I to jest tak. Nie starczyło na papierosy z kieszonkowego. Tato, daj mi na szluga ze swojego. Nie ćmij, bo jesteś już blady, jak ściana. Nic ci nie dam. Ciesz się, że nie jesteś bez rzemienia. Ciekawe tłumaczenie. Ciesz się, że jesteś bez rzemienia. A ty, tato, znowu pijesz jak szewc. Panienki masz, ty dobrze wiesz, jedna lepsza od drugiej. Tu masz kasę, czorcie, idź kupić sobie papierosy. Mamie, ani mrumru, bo inaczej w pysk dostaniesz. Raz, dwa, w pysk dostaniesz. Dostaniesz. Raz, dwa, w pysk. No to taka piosenka o relacji ojca z synem.

ponieważ tak zaczęliśmy sobie koncertowo z Chorki ze Slizę, to teraz za nami Laocze i Jestem Psem z wersji live z albumu Koncert w Trójce. I to był rok, właśnie sprawdźmy sobie rok, to był rok 2013, tak, tam na końcu jest taka piękna wstawka szantowa, ponieważ my prawie gramy z nadmorza. Nie, proszę Państwa, jest taka opcja, że Szczecin naprawdę leży nad morzem, naprawdę, administracyjnie. A ponieważ kiedyś w górach było morze, to teraz zagramy sobie prosto z góry.

Hej, na tej Babiej Górze siedział diabeł w dziurze. Grupa Potock, tak można by to przeczytać, tak, Potock przez CK na koniec, album Z prądem z roku 2020. Powiem wam tak, z własnego doświadczenia, na Babią Górę, proszę państwa, z Markowych Szczawin, czyli z schroniska, które jest pod Babią Górą, najlepiej, najlepsze emocje i po prostu rock and roll totalny, perć akademików, proszę państwa. I po prostu to trzeba przeżyć. Tego nie można opowiedzieć, to po prostu trzeba przeżyć. Wracając do tego, że Szczecin jest nad morzem. Tak, proszę państwa, powtórzę. Szczecin leży nad morzem administracyjnie. Geografia z podstawówki się kłania. Uwaga, uwaga. Wewnętrzne wody morskie. Tak to wygląda. W tym pięknym mieście, z którego właśnie nadaję. Także jestem troszkę nad morzem, a troszkę nie. Mówiłem, że będzie cover, ale taki trochę inny. Dotarliśmy do tego momentu, 22.25. To będzie cover, proszę państwa, ale cover będzie zawierał się w tekście, że tekst jakby będzie stary, dorobiona tego muzyka. I powiem tak, gdybym to usłyszał kiedyś dawno temu, jak w podstawówce musiałem się tego uczyć albo o tym się uczyć, to chyba inaczej bym podszedł do romantyzmu. 2X Vibe. Nie, to nie.

Tak, dobrze słyszeliście, to Oda do młodości. W sumie powinienem początek powiedzieć tak, baczność do pieśni. Bardzo jest mi miło, jak mogę powiedzieć, że autor tekstu to nie kto inny jak Adam Mickiewicz. Cała reszta to Xerot 66 i to oczywiście zrobiona muzyka przy wykonaniu sztucznej inteligencji, ale to jest jeden z tych numerów, który po prostu mówiąc krótko od samego początku, od pierwszego odsłuchu rozwalił mnie na kolana i powiem szczerze, że troszkę mi się łza tam gdzieś w kąciku zawsze zbiera, jak tego słucham.

Koma i Wola Istnienia z albumu Hipertrofia z roku 2011 nam tutaj zabrzmiało. Przed nami trudno było wybrać te ostatnie parę numerów, powiem szczerze. Chciałem coś kultu, ale potem stwierdziłem, że jest taki numer Kazika, który zawsze gdzieś przy pewnych zwrotach w życiu, zmianach gdzieś mi towarzyszył. Także oto on.

A, Kazik i Sztos ze ścieżki dźwiękowej do filmu. Ale powiem nagle, kurczę, zapomniałem, jaki to był film. Nie, to nie było. Jak to było? Sztos, właśnie, ludzie, kochani, co ja gadam? Przecież to do pierwszej części Sztosu jest przecież ścieżka dźwiękowa. Tak rozmawialiśmy sobie o tym, że niedługo jest Dzień Zdrowia Psychicznego i tam czasami trzeba trochę poświrować, żeby być zdrowym. To jeszcze jak ustawiałem playlisty, słuchajcie, to nie wiedziałem, że w sobotę jest ten dzień. Ale ta piosenka nam tutaj złożyła się w taką ładną klamereczkę powiązana z sobotą.

jak słodko zostać świrem. Oczywiście grupa Big Tits, album Miłość, muzyka Możesz do bicie z roku 92. Jest jeszcze jedna kapela, słuchajcie, bez której absolutnie nie mogłaby się obejść rockowa propagacja, która na koncertach robi totalny, po prostu totalną rozwałkę z widza i z samego siebie również. Także jeżeli będziecie kiedyś mogli pójść na koncert grupy Lej Mi Pół, to naprawdę polecam. Jak wyjdziecie z tego koncertu, to świat nie będzie już taki sam.

Pędzel, grupa Alejmi Pół, album Fabryka Męskości z roku 2014. I tak oto, drodzy Państwo, dotarliśmy do piosenki przedostatniej. I tutaj, jak zawsze, przy piosence przedostatniej, standardowo opowiem jeszcze, co u nas gra, bo jeszcze gra i absolutnie będzie grało do niedzieli. Zobaczymy, jak tego się ramówka załaduje, bo tu coś się zbuntowało dzisiaj. Sprzęt się zbuntował. Dziewczyny zagrają na koniec, tak jest. Ola i Katarzyna w sobotę i w niedzielę. No cóż, o, uwaga, wskoczyło, jest, już powiem dokładnie. Nie, jeszcze nie jest, proszę Państwa, proszę bardzo. Jaki tutaj mamy bunt maszyn, chyba. Chyba się nie chcemy poddać. Tak to wygląda? Tak to absolutnie wygląda, że nie chcemy się poddawać. No, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i... I czarny ekran, proszę Państwa, to się naprawdę dzieje, także nie mogę. Nie mogę, czy mogę? Nie, no nie mogę, ale jaja. To nie jest zaplanowane wejście, nie, one tak nie miało brzmieć, ale powiem tak, radio gra do północy w niedzielę, także jak macie jeszcze okazję, to w sobotę i w niedzielę. O, jest, udało się, jednak się dogadaliśmy ze sprzętem. W sobotę od 22 do 23 Katarzyna i Myśli Nieuczesane i w niedzielę na sam koniec. Dźwięki staśmy z Aleksandrą. No cóż, dotarliśmy do tego momentu, kiedy gramy piosenkę przedostatnią, bo ostatnia to oczywiście wiemy co. I to taka będzie taka absolutna niespodzianka, słuchajcie, bo to jest nowość. Na koniec. Ja mam w życiu tak, że czasami pojawiają się takie piosenki, które po prostu muszą się w tym momencie pojawić. No i pojawiły się.

0: Prawda, że piękne? Niebieska iskra, Zenon Grabowski, Zenek Grabowski, Kornika. To jest singielek Niebieska iskra, którzy tu grają razem na trasie w tym roku. Proszę Państwa, dotarliśmy do końca rokowej propagacji, tej ostatniej rokowej propagacji i właśnie to jeszcze nie jest koniec. Myślę, że to jest po prostu jakiś punkt, który zobaczymy, gdzie nas skieruje, gdzie pójdziemy. Dziękuję bardzo za 47 tygodni razem. Mam nadzieję, że coś zostanie Wam muzycznie, bo mi bardzo się to przydało. Bardzo wiele rzeczy udało mi się stworzyć z Wami, także wielkie, wielkie dzięki. No i cóż, czyńcie dobro, słuchajcie, nie tylko muzycznie, ale ogólnie. To trudne, ale to naprawdę daje radę. No i cóż, spokojnej nocy życzę i do usłyszenia. Jeszcze zapomniałem, jutro też do usłyszenia, tylko nie będę gadał, a będę grał. Myślę, że od 22 do północy i pewnie zagramy tu, Max Verstappen, tak myślę, no w końcu. Kiedyś trzeba, nie? No cóż, także dbajcie o siebie, bądźcie zdrowi i dużo spokoju Wam życzę w tych niespokojnych czasach, bo to najważniejsze. No i oczywiście zdrowia. Dobranoc, a na koniec Just Another Day i jak zawsze John Segada. Pa!
1: Rokowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Bild i mówię ci, że to ten rodzaj polskiego rocka, przy którym nawet dzisiaj trudno ustać w miejscu, mimo że w 1986 roku, kiedy ten numer święcił triumfy, jedynym, co nas trzymało w pionie, była wiara w lepsze jutro i kartki na mięso. Skoro już jesteśmy przy tamtych czasach, warto wspomnieć, że w 1989 roku świat oszalał na punkcie gry Tetris, która uczyła nas, że życie to ciągłe układanie klocków, z których żaden nie pasuje idealnie. W Radiu X-Vibe wolimy jednak bardziej eleganckie rozwiązania niż spadające cegły. Dlatego teraz pora na ostre szpilki i dźwięki, które niosą więcej klasy. Przed Wami J6, Copper Mines oraz Robbie Rosen i ich Stilettos w Radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek cieściowi, bo facet wreszcie przestał marudzić o naprawę dachu i faktycznie zaczął latać po ogrodzie, udowadniając wszystkim, że to możliwe, jeśli tylko mocno się chce. Totalny odlot. No bo w końcu Lady Punk od zawsze śpiewało o aerodynamice domowych majsterkowiczów, a nie o jakich tam metaforach. A teraz w Radiu X-Vibe. Lady Punk. Sztuka latania. Dla teścia

Florian Klünstler przysiągł na mały palec, że wszystko będzie dobrze. Choć wszyscy wiemy, że obietnice składane przy dźwiękach gitary zazwyczaj kończą się równie szybko, co słynne telefony zaufania z 1990 roku, kiedy to ludzie masowo dzwonili i dowiedzieć się, czy świat faktycznie się skończy. Skoro już ustaliliśmy, że szczerość w muzyce jest jak jednorożec, sprawdźmy, jak z prawdą radzi sobie duet, który udowadnia, że toksyczne relacje brzmią najlepiej w radiu. Zatem teraz Eminem i Rihanna oraz Love the Way You Lie w X-Vibe.

od Shannon Kay, która swoją drogą jest córką słynnego bollywoodzkiego piosenkarza Kumara Sanu. Przed nami następne hity dla pokolenia X, a w nich Chris Brown. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Dobra, wbijamy w noc, bo tylko wariaci nie śpią, a reszta świata po prostu nie wie, co traci w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy wszyscy jarali się nowoczesnością, pewien gość wpadł na pomysł odwuczast i stworzyć elektronicznego zwierzaka, który nie tylko jadł, ale i wydawał dźwięki godne horroru klasy B. To było urządzenie, którego procesor miał moc kalkulatora, a mimo to miliony dzieciaków płakały, gdy ich cyfrowy pupil umierał w męczarniach z braku karmienia, co było chyba najwcześniejszą lekcją egzystencjalnej pustki w historii zabawek. Totalny obłęd, bo przecież nikt nie potrzebuje dodatkowego stresu w życiu. Niech ten rytm zagłuszy wyrzuty sumienia za wszystkie nieuratowane cyfrowe byty. A teraz Hunter Hayes i jego Wanted w przestrzeni X.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to cześć od sąsiadki było chłodne, czy może po prostu miała zły dzień, co w jego głowie urosło do rangi egzystencjalnej katastrofy. Więc leczy ten obłęd dosłownym łamaniem się przy dźwiękach Breaking Me od Topic i A7S. W radiu X-Vibe dla Marka od losu.

znowu utknąłeś w tej nocnej próżni, gdzie czas płynie jak smoła, a jedyne co słyszysz to rytmiczne tykanie zegara w pustym pokoju. W X-Vibe właśnie zaczynamy kolejną odsłonę Nightmarek. Pamiętasz rok 1982, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist? Nikt wtedy nie wiedział, że ekipa produkcyjna użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze od plastikowych rekwizytów. Wyobraź sobie ten absurd. Aktorzy taplają się w błocie z autentycznymi zwłokami, zupełnie nieświadomi, że grają w makabrycznym żarcie. Taka to była estetyka, totalny obłęd ukryty pod warstwą hollywoodzkiego lukru. Teraz czas na dźwięki równie kultowe, co niepokojące. W X-Vibe Andrzej Rosiewicz i jego nieśmiertelny motyw gwizdany z 40-latka.

mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Pamiętasz rok 2010, gdy świat oszalał na punkcie Dagi? Nie wiedząc, że to tylko taniec z pogrzebu zmarłego rapera, bo w X-Vibe makabreska zawsze ma swój rytm, więc ruszaj biodrami, póki jeszcze możesz, bo Kelly Swag District zaraz pokaże Ci, jak to się robi w radiu X-Vibe przy Teach Me How to Dagi.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Marek z Ursynowa nie śpi, bo sąsiad od 3 nad ranem testuje nową perkusję, a on w akcie desperacji próbuje wygrać w lotto, więc dosłownie potrzebuje dzisiaj mieć szczęście. W Radiu X-Vibe leci Daft Punk, Pharrell Williams i Nile Rodgers z Get Lucky dla Marka, od prowadzącego. Trzymaj się tam, chłopie!

Znowu tu jesteś, w tej czarnej dziurze między końcem dnia a początkiem czegoś, co udaje rzeczywistość. A skoro już siedzisz w X-Vibe, to wiedz, że w 1986 roku pewna lalka o imieniu Teddy Ruxpin opanowała sypialnię dzieciaków. Niby zwykły pluszak z kasetą magnetofonową w środku, ale kiedy bateria słabła, głos zabawki zwalniał do upiornego, demonicznego pomruku, wyjętego prosto z taniego horroru klasy B. Wyobraź sobie to ciche chrobotanie w środku nocy, kiedy mechanizm mieli taśmę, brzmiącą jak wezwanie zza światów. Totalny obłęd. Niby zabawa, a brzmi jak egzorcyzm w pokoju dziecięcym. Tak właśnie smakuje ten dziwny beat. Teraz Luca Vasta i Santa Maria w X-Files.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że tylko ty masz dzisiaj problem z zaśnięciem. Ale w roku 1986 ekipa filmu Poltergeist miała znacznie gorzej, bo zamiast plastikowych szkieletów z marketu użyto na planie prawdziwych ludzkich zwłok. Co w sumie tłumaczy, dlaczego dzieciaki na ekranie krzyczały tak przekonująco. A ekipa w X-Vibe woli nie pytać, czy te szczątki dostały swoje honoraria. Choć w sumie to totalny obłęd, kiedy pomyślisz o tym, że każdy twój ulubiony horror mógł być w rzeczywistości makabrycznym cmentarzyskiem. Więc lepiej nie szukaj głębiej, tylko złap ten beat i pozwól, żeby Goja wciągnęła cię w swój świat, gdzie miłość jest mniej groźna niż nieboszczyk pod łóżkiem. Bo teraz tylko mnie kochaj od Goja w

0: Thou shalt know she can't love you.
1: W 1996 roku twórcy filmu Fargo wmówili wszystkim, że to historia prawdziwa, chociaż wymyślili ją przy kawie. Ludzie wierzyli w ten absurdalny żart przez lata, co pokazuje, jak łatwo łykasz każdą bzdurę, gdy doda się odpowiedni beat w tle. To totalny nightmarek dla prawdy. Teraz Maroon 5 i ich Wait w X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.